jasno što aš sam čovjek. 087869 sedo sam zeo, lebet ne sam topa, na topa sam ceo. Hrebet, abe, tva, asli sam be kat. Leva, evro, se te daj go na edro. Nema da si bedna, te kjero, ogan, pari, fuego, let's go. Bomba, bomba.